anɔpɛ yɛ dɛ awurade ase ne nyame ayɛ ama yɛ ɛboro adwene ne ɛnteaseɛ so wama adepa akyeɛ ebia wotie me afifie ebia nam kwan so kɔ adwuma mu ebia oda prison na wotie me ebi nso oda yaresabea me yiri sɛ nyame bɛyɛ nhyira bebree wanka amen